0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich naszych słuchaczy i zapraszam na polski program Radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, którą nadajemy w czwartek 30 kwietnia i niedzielę 3 maja. A oto co proponujemy Państwu w dzisiejszym programie. Już za chwilę przegląd najważniejszych doniesień tygodnia, po czym temat dnia. Kiedy sztuczna inteligencja wkracza niemal do każdej sfery naszego codziennego życia, nowy raport pokazuje, że Australia nie posiada krajowej strategii regulującej rozwój i wykorzystanie AI, czyli sztucznej inteligencji, w miejscach pracy. O szczegółach zaraz po przeglądzie doniesień tygodnia. W tym tygodniu w oczekiwaniu na Narodowe Święto Konstytucji 3 maja przypomnimy o znaczeniu świąt majowych oraz znaczeniu dnia, samego dnia 3 maja dla Polaków na całym świecie. Warto zaznaczyć, że uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 maja odbędą się w tym roku, jak to odbywają się co roku w Melbourne i w Sydney. A gościem na naszej antenie jest dzisiaj odwiedzający obecnie Australię Adam Woronowicz, wybitny polski aktor teatralny i filmowy, ceniony za role pełne głębi i autentyczności. Filmografia aktora jest bardzo bogata, poza oscarową Zimną wojną. Adam Woronowicz zagrał w filmach w reżyserii Krystyny Jandy, Kingi Dębskiej, Marta Koterskiego, Wojciecha Smarzowskiego, Andrzeja Wajdy, Filipa Bajona. Jego wizyta w Australii zbiegła się z wyjątkowym jubileuszem 20-lecia polskiego kościoła Divine Mercy Shrine w Keysborough w Melbourne, o którym mówiliśmy już na naszej antenie. A aktor właśnie polski kościół w Melbourne również odwiedził przy okazji swojej wizyty. A dzisiaj podczas naszego programu artysta mówi o pobycie na antypodach, spotkaniach z Polonią oraz o tym, jak ważne są miejsca, które łączą ludzi poprzez wiarę, kulturę i wspólnotę. Warto wiedzieć, że dzisiaj wieczorem aktor będzie gościem spotkania klubu literackiego w Sydney, który swoje spotkanie będzie miał na terenie konsulatu RP w Sydney o godzinie 18.30. To dzisiaj, mówię dzisiaj, bo dzisiejszy program nadajemy oryginalnie w czwartek, czyli spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem dzisiaj w czwartek 30 kwietnia na terenie konsulatu RP w Sydney o godzinie 18.00. A powracając do naszego programu, na koniec audycji, podkreślając unikalną przyrodę Australii, którą to zachwycają się wszyscy odwiedzający nasz kontynent, powiemy dziś coś o tym, co czyni ją wyjątkową i co jest zagrożone. Na koniec audycji, jeśli czas nam na to pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne. To wszystko po aktualnościach, na które zaprasza Państwa Agnieszka Burton, a ja zachęcam Państwa do pozostania z nami przez następną godzinę i życzę Państwu miłego odbioru.

Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia na dzień 30 kwietnia przed mikrofonem Agnieszka Berton. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział utrzymanie blokady morskiej Iranu do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego. Odrzucił przy tym irańską propozycję odblokowania cieśniny Ormuz i odłożenia rozmów na później. Trump stwierdził, że Teheran chce porozumienia, by zakończyć blokadę. Media podają, że amerykańskie dowództwo przygotowało plan krótkich uderzeń na Iran, a Teheran ostrzega przed bezprecedensową odpowiedzią w razie dalszej blokady. Według prezydenta USA Donalda Trumpa Władimir Putin zasugerował w rozmowie telefonicznej, że Rosja mogłaby pełnić rolę strony trzeciej, przejmującej kontrolę nad irańskim uranem. Prezydent USA zaznaczył jednak, że ważniejsze byłoby zaangażowanie Rosji w zakończenie wojny w Ukrainie, podkreślając jednocześnie, że Iran nie zostanie dopuszczony do posiadania broni jądrowej. W ramach porozumienia nuklearnego z 2015 roku Iran przekazał większość wzbogaconego uranu poza granice kraju, w tym do Rosji, aby ograniczyć swoje możliwości nuklearne. Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, że opuszczą organizację krajów eksportujących ropę naftową OPEC od maja. Analitycy twierdzą, że decyzja ta odzwierciedla narastający spór z Arabią Saudyjską oraz zacieśnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z OPEC ma osłabić wpływ grupy 12 państw produkujących ropę na światowe rynki i zwiększyć niepewność związaną z wojną w Iranie. Minister spraw zagranicznych Penny Wong zaapelowała do Chin o wznowienie eksportu paliwa lotniczego do Australii po spotkaniu z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi w Pekinie. Rozmowy odbyły się w ramach szerszej wizyty w regionie, obejmującej także Japonię i Koreę Południową, której celem jest wzmocnienie relacji oraz zabezpieczenie dostaw paliw. Według Wong strona chińska zadeklarowała wsparcie dla kontaktów między rządami a australijskimi przedsiębiorstwami w sprawie dostaw paliwa lotniczego, co określiła jako ważny pierwszy krok. Platformy mediów społecznościowych będą musiały płacić więcej za wykorzystywanie australijskich treści informacyjnych na swoich platformach, chyba że zawrą umowy z wydawcami. Premier Anthony Albanese przedstawił zmiany w projekcie przepisów dotyczących tzw. mechanizmu negocjacji za treści newsowe. Powiedział też, że reformy mają zapewnić większe inwestycje w australijskie dziennikarstwo, które, jak podkreślił, pilnie tego potrzebuje w obliczu spadku przychodów z tradycyjnej reklamy. Indie stały się głównym krajem pochodzenia osób urodzonych za granicą mieszkających w Australii. Z danych Australijskiego Biura Statystycznego wynika, że 8,8 milionów mieszkańców Australii urodziło się poza jej granicami, co stanowi 32% populacji, najwyższy poziom od 1892 roku. Najwięcej z nich pochodzi z Indii, około 971 tysięcy. Wyprzedzając Wielką Brytanię, która po raz pierwszy od 1891 roku spadła na drugie miejsce. Kolejne miejsca zajmują Chiny, Nowa Zelandia oraz Filipiny. Zwolniony w ramach wymiany więźniów na granicy polsko-białoruskiej, Andrzej Poczobut trafił do szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Na granicy powitał go premier Polski Donald Tusk. Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, więziony od 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej. W Sosnowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki, posła Lewicy, który zginął w wypadku rowerowym. Ceremonia miała charakter państwowy i zgromadziła tłumy mieszkańców. W uroczystościach uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki. Litewka, znany z działalności społecznej i charytatywnej, został pośmiertnie oznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w Algierii z ministrem spraw zagranicznych Ahmedem Attaf. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej oraz sytuacji międzynarodowej, w tym wojny w Ukrainie i wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Strony zapowiedziały ożywienie relacji handlowych, m.in. w energetyce, rolnictwie i przemyśle.
Kurs średni dolara australijskiego na dzień 30 kwietnia wynosi 2 zł i 60 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Przegląd najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS opracowała i czytała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. Kiedy sztuczna inteligencja wkracza niemal do każdej sfery naszego codziennego życia, okazuje się, że Australia nie posiada krajowej strategii regulującej rozwój i wykorzystanie AI. O szczegółach ponownie Agnieszka Beaczyn.
1: Nowy raport pokazuje, że Australia nie posiada krajowej strategii regulującej rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji w miejscach pracy. Dokument opublikowano w czasie trwającego w Adelaidzie forum poświęconego sztucznej inteligencji. Minister do spraw zatrudnienia Amanda Rishworth powiedziała, że rząd Albanii nie ignoruje rozwoju tej technologii. W naszej drugiej kadencji rząd bardzo koncentruje się na rozwoju sztucznej inteligencji i możliwościach, jakie ona daje. Jednocześnie pracujemy nad tym, by korzyści z AI były szeroko dostępne, a Australijczycy pozostawali bezpieczni. Budujemy też zaufanie i pewność co do sposobu wykorzystywania tych technologii. Rozwój sztucznej inteligencji w miejscu pracy postępuje bardzo szybko. Dane Business School University w Melbourne wskazują, że prawie 3 na 5 pracowników, czyli 58%, świadomie korzysta z AI w pracy regularnie, a 1/3 używa jej co tydzień lub codziennie. Minister podkreśla, że rząd ma plan dla rozwoju sztucznej inteligencji w Australii, a jego skuteczność zależy od współpracy rządu, biznesu i społeczności na wielu poziomach. Aktywnie tworzymy odpowiednie fundamenty, aby budować zaufanie do sposobu, w jaki sztuczna inteligencja jest wdrażana i wykorzystywana w Australii. Jednak kluczowym elementem tych działań jest zaufanie, przekonanie, że AI będzie stosowana w sposób bezpieczny i uczciwy. Ale niektórzy, jak dr Dominic Maher z John Curtin Research Center, mają obawy. Social media's algorithms affect the way... Algorytmy mediów społecznościowych wpływają na sposób, w jaki rozmawiamy, komunikujemy się, jakie idee do nas docierają i jak zamykają ludzi w bańkach informacyjnych. Istnieje bodziec, by promować coraz bardziej skrajny przekaz i to jest poważny problem. Sztuczna inteligencja może mieć podobne mechanizmy, ale na znacznie większą skalę. Zamiast grup w sieciach społecznościowych, z którymi się komunikujesz, możesz otrzymywać informacje nie z przestrzeni publicznej, lecz bezpośrednio od narzędzia AI, które zna cię bardzo dobrze i tylko ty widzisz jego odpowiedzi. W efekcie dostajesz spersonalizowaną, szytą na miarę wersję świata, które może wzmacniać mniej zrównoważone postrzeganie rzeczywistości, a nawet sprzyjać bardziej skrajnym poglądom i utrwalaniu negatywnych przekonań, jeśli system nie zostanie odpowiednio skonfigurowany. Dr Maher jest współautorem nowego raportu dotyczącego sztucznej inteligencji, który został przygotowany przy wsparciu Shop Distributive and Allied Employees Association, największego związku zawodowego w australijskim handlu detalicznym i gastronomii. W raporcie wskazano, że Australia nie posiada krajowej strategii regulującej rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji w miejscach pracy. Sztuczna inteligencja to jedna z tych ogromnych, przełomowych technologii. Będzie miała wpływ na wszystko, ale szczególnie na to, jak funkcjonuje praca. Związkowcy obawiają się, że sztuczna inteligencja może nasilić nadzór nad pracownikami, zwiększyć ryzyko przeciążenia pracą oraz pogłębić niepewność zatrudnienia. Badanie Melbourne Business School wykazało, że 26% pracowników odczuwa większe obciążenie i stres. 39% wskazuje na wzrost liczby powtarzalnych zadań, a ponad połowa nie ujawnia korzystania z AI i przedstawia wygenerowane treści jako własne. Dr Maher podkreśla, że w związku z tym konieczne będą odpowiednie zabezpieczenia. To dobre podejście, jeśli chodzi o rozumienie, że nowa technologia nadchodzi i chcemy, by działała na korzyść Australii. Rząd to zauważa, ale kluczowe pytanie brzmi, jak to zrobić. Chciałbym, aby australijski rząd skupił się na wzmacnianiu istniejących instytucji i ram regulujących oraz ich aktualizacji pod kątem tej nowej technologii i wyzwań, jakie ze sobą niesie. To powinno być główną zasadą działania. Przeprowadzono już analizę luk na rynku pracy dotyczącą wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie. Minister Amanda Rishworld powiedziała, że część badań wskazuje, iż AI spowolniła wzrost niektórych zawodów, takich jak operatorzy klawiatur, jednak w szerszej gospodarce struktura zatrudnienia nie zmienia się szybciej, niż można by się spodziewać. Rishworld podkreśliła, że widzi potencjał wzrostu produktywności w całym kraju dzięki wykorzystaniu AI, ale jednocześnie rozumie związane z tym obawy. Wiemy, że wielu Australijczyków odczuwa niepokój związany ze sztuczną inteligencją i jej wpływem. Jeśli pracownicy są traktowani przez pracodawców jak osoby łatwo zastępowalne, a AI jest wykorzystywana w sposób mogący wyrządzić szkody, ten niepokój może przerodzić się w brak zaufania. Widać to w niedawnym sondażu Redbridge opublikowanym w Australian Financial Review, gdzie 73% pracowników uznało, że AI będzie miała negatywny wpływ na ich bezpieczeństwo zatrudnienia. Dla doktora Mara stawka jest bardzo wysoka. Z pewnością wiele spraw może pójść źle, ale też wiele może się udać w sposób wręcz fantastyczny. Jedną z rzeczy, które musimy zrobić, szczególnie w kontekście wpływu AI na pracę, jest zadbanie o to, by łączyć ludzi i wykorzystywać tę technologię w sposób, który ma sens dla pracowników. Chodzi o to, by wdrażać ją tak, aby ludzie byli włączeni w ten proces, mogli działać jak najskuteczniej, rozwijali swój potencjał i żeby miejsca pracy stawały się przestrzenią, w której naprawdę chce się być. Na podstawie materiału Debry Grock z SBS News w języku polskim opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Ja, Dalia,
3: Czy
2: wy hola?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt garwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.

Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa bardzo gorąco do pozostania ze mną przez następne 40 minut programu, czyli do końca godziny, trwającej godziny, czyli do godziny 15 czasu Sydney, Melbourne. Oto co jeszcze przed nami. W oczekiwaniu na Narodowe Święto Konstytucji 3 maja, a przypomnijmy, że dzisiejszy program oryginalnie nadajemy w czwartek 30 kwietnia, a powtarzamy w niedzielę, właśnie w niedzielę 3 maja. W oczekiwaniu na to Narodowe Święta przypomnimy Państwu o znaczeniu świąt majowych oraz o znaczeniu samego dnia 3 maja dla Polaków na całym świecie. Natomiast gościem na naszej antenie jest dzisiaj odwiedzający obecnie Australię wybitny polski aktor teatralny i filmowy Adam Woronowicz. Dzisiaj spotkanie z tym aktorem na naszej antenie, a wieczorem w Sydney, na terenie konsulatu RP w Sydney, aktor będzie również gościem spotkania klubu literackiego. Na koniec programu, podkreślając unikalną przyrodę Australii, która to zachwyca wszystkich gości odwiedzających nasz kontynent, powiemy dziś, co czyni ją tak wyjątkową i co jest zagrożone. A na koniec audycji, jeśli czas nam pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami. Zapraszam jeszcze raz do pozostania ze mną przez następne 40 minut. Cały czas mówię przez następną godzinę, ale przez następną godzinę antenową możemy powiedzieć. Zapraszam gorąco już za chwilę o świętach majowych, ale wcześniej piosenka.

0: Pierwsze dni maja dla Polaków na całym świecie co roku zaznaczają się jako ważne i uroczyście obchodzone święta majowe. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. 2 maja obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za granicą, ustanowiony z inicjatywy Polskiego Senatu. To święto około 20 milionów osób mieszkających poza granicami Polski i deklarujących polskie korzenie. Jest ono uroczyście obchodzone we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie. A 3 maja cała Polska, a także Polacy mieszkający w różnych zakątkach świata obchodzą Narodowe Święto Konstytucji 3 maja. Przypada ono w rocznicę uchwalenia przez Sejm czteroletni w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dzień Flagi, Dzień Polonii i Święto Konstytucji 3 maja obchodzimy i my, Polacy mieszkający w Australii. Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia jednego z najważniejszych dokumentów w historii naszego narodu i jakże ważnego symbolu niepodległości. Konstytucja uchwalona w 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Konstytucja jest dla nas symbolem demokracji i sprawiedliwości. 3 maja to święto każdego Polaka, który ceni wolność oraz dobro wspólne Polaków i ojczyzny. 3 maja w Polsce jest także świętem kościelnym, świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tego dnia podczas wieczornej modlitwy kościoła śpiewana jest pieśń polskiego rycerstwa Bogu Rodzica. W ten szczególny dla Polaków dzień papież Jan Paweł II powiedział w 1983 roku, że Konstytucja 3 maja była niezwykłym dokumentem, który później stał się symbolem dążeń narodu.
1: Dziś uroczystość 3 maja. Prosimy Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś nas wszystkich jako swoje duchowe dziedzictwo ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Niech Twa pomoc i obrona odnawia stale w całym narodzie polskim wolę życia i stanowienia o sobie. Mario, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
0: Materiał dla Radia SBS opracowała i przedstawiła Dorota Banasiak.

Drodzy Państwo, przypomnę, że dzisiaj, 30 kwietnia, po raz pierwszy nadajemy dzisiejszą audycję, czyli nadajemy w czwartek, a jest ona powtórzona w niedzielę 3 maja, stąd dzisiejszy temat. A jutro już 1 maj, tak więc dlatego przypominamy dzisiaj Państwu o znaczeniu świąt majowych. Warto tu dodać, że uroczyste obchody święta Konstytucji 3 maja odbędą się w Sydney oraz Melbourne, jak to jest zazwyczaj co roku, a o tym mówić będziemy jeszcze na naszej antenie w następnych dniach.

Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14. W poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.

0: Zmieniamy teraz temat. Zapraszamy Państwa na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim wybitny polski aktor teatralny i filmowy Adam Woronowicz. Na spotkanie zaprasza Joanna Borkowska-Surucic. Ja przypomnę, że dzisiejsze spotkanie na antenie oczywiście z aktorem, to już teraz, a na żywo dzisiaj wieczorem na terenie konsulatu RP w Sydney o godzinie 18 w ramach spotkania klubu literackiego w Sydney.
1: Mam ogromną przyjemność powitać na antenie radia SBS pana Adama Woronowicza, aktora teatralnego i filmowego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, witam.
1: Panie Adamie, pan jest w Melbourne, witamy pana bardzo serdecznie. Proszę nam powiedzieć, dlaczego przyleciał pan do Australii, jaki jest powód, czy tylko turystyczny, czy zupełnie inny?
2: Zostałem zaproszony tutaj przez ojca Kamila do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Melbourne. Wzięcia udziału w uroczystościach 20-lecia, które mają miejsce w tych dniach. Program, który został gdzieś wymyślony przy okazji właśnie tych dni, no gdzieś tam się moja osoba postanowiła pomóc, udzielić, pojawić. Także tutaj można rzeczywiście używać różnych słów do tego, że no tak, jestem, przyjechałem, udało mi się również zabrać moją rodzinę.
1: Panie Adamie, jakie wrażenia tak na początku?
2: Bardzo, bardzo pozytywne, bardzo wspaniałe i mogę powiedzieć, że naprawdę jestem no, pod ogromnym wrażeniem. Piękne miasto Melbourne, jestem pierwszy raz w ogóle tutaj. Parę lat temu byłem w Adelaide, ale tylko w Adelaide, ale to rzeczywiście Melbourne, jutro lecimy do Sydney na tydzień. Australia też robi ogromne wrażenie na mojej rodzinie, więc jesteśmy pod ogromnym wrażeniem miejsca i też tutaj Polonii. Mieliśmy udział w takiej uroczystej kolacji związanej właśnie też z tymi obchodami. Także tak naprawdę no bardzo to przeżywamy i jesteśmy pod takim naprawdę ogromnym wrażeniem.
1: Wiemy, że pan wcielił się w rolę księdza Popiełuszki, prawda? Dawno
2: tak,
1: temu.
2: Tak.
1: Jakie to na pana musiało zrobić wrażenie w ogóle, żeby sportretować tak niezwykłego człowieka? Jak się pan do tego przygotowywał?
2: No to było wiele lat temu. To można powiedzieć, że ten czas bardzo szybko minął. No, premiera miała miejsce w 2009 roku. Takim honorowym patronatem tą premierę i w ogóle objął prezydent Lech Kaczyński razem z małżonką, panią Marią Kaczyńską. To była taka uroczysta premiera w Teatrze Wielkim, tak posłowie, senatorowie, również episkopat polski. To było naprawdę takie wydarzenie, które na pewno zapamiętam do końca życia. I rzeczywiście w tamtym czasie to spotkanie z ludźmi, którzy znali księdza Jerzego, dla których ksiądz Jerzy był bliski, albo którzy mieli to szczęście być jego współpracownikami, albo pomagać mu w parafii, tam gdzie był, to różny zakres tej pomocy był. Bardzo pozytywnie go wspominali niemalże jak członka swojej rodziny. Więc to był taki nieprawdopodobny czas spotkania. Ja miałem zaledwie 11 lat w październiku 1984 roku, nie, więc kiedy ksiądz Jerzy zginął, więc ja nie mogłem go jakoś tak fizycznie dobrze poznać. Pamiętać tamtego czasu, czy go w ogóle pamiętać. Natomiast pamiętam na pewno wydarzenia związane w moim mieście rodzinnym z tym momentem, kiedy przywieziono zwłoki księdza Jerzego do prosektorium w Białymstoku, gdzie no właśnie miał być pochowany w niedalekiej Suchowoli, tak? Ówczesna władza chciała takiego cichego pogrzebu w jego parafii rodzinnej, skąd pochodził. Pochodził z Ochopów, ale Suchowola była takim kościołem właśnie, do którego ksiądz Jerzy uczęszczał, miał być tam pochowany. A więc ja pamiętam te wydarzenia, graliśmy w piłkę pod blokiem, nagle widzieliśmy tłumy ludzi, którzy nagle idą pod to prosektorium. Okazało się, że ksiądz będzie przewieziony do Warszawy, tak, że będzie pochowany jednak w Warszawie. Te decyzje zapadały bardzo szybko. Parafianie parafii świętego Stanisława chcieli, żeby on właśnie spoczął tu, gdzie służył ludziom w Warszawie, ale rzeczywiście władza miała inny pomysł na ten pogrzeb. No i wtedy zadzwoniono do mamy księdza Jerzego, zapytać się, jaka jest decyzja, jaka jest wola matki. Matka miała powiedzieć, że skoro oddała go kościołowi, to należy do kościoła. Więc w tym momencie podjęto decyzję o przewiezieniu księdza Jerzego do Warszawy i właśnie widziałem tą trumnę taką podawaną sobie na rękach, która zniknęła nagle w takiej szarej nysce, która minęła nas dokładnie, tak przejechała koło nas. Ludzie brali taksówki na klaksonach w takie zachodzące słońce październikowe. Ten szpaler tych samochodów odjeżdżał w kierunku Warszawy przez miasto. na granicach diecezji przejęły go inne samochody i w takim pochodzie, można powiedzieć, samochodów dojechał do Warszawy w późnych godzinach nocnych. Na tym wielkim katafalku najpierw leżało ciało księdza Jerzego, jego trumna, a potem nastąpiły pogrzeb, więc ja to pamiętam, to znaczy to akurat pamiętam, tak? To wtedy się pamiętało te wydarzenia, te zapowiedzi w dzienniku, że jest poszukiwany ksiądz Jerzy, obywatel Jerzy Popiełuszko i ta informacja, która gdzieś tam wszystkimi wstrząsnęła, że dziś właśnie został w zalewach Wiślanego znaleziono księdza Jerzego.
1: Uważa pan, że granie postaci historycznych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, czyli większą odpowiedzialnością niż kreowanie bohaterów fikcyjnych?
2: Zależy, wie pani, no zależy, kogo mamy grać, no bo można grać i Stalina, to zależy od gatunku, no wiadomo, w ostatnim czasie mieliśmy okazję tuż po śmierci chociażby Jana Pawła II widzieć kilka realizacji związanych z tą osobą Jana Pawła II. No i wiadomo, że każda z nich próbowała w jakiś inny sposób albo plus minus no, opowiedzieć historię tego człowieka. To jest rzeczywiście, czasu jest niezwykle mało, bo to no, maksymalnie może trwać 2 godziny, 2,5. No cóż, można w 2,5 godziny zmieścić życie takiej wielkiej osobowości jak Jan Paweł II. Więc to jest odpowiedzialność, a z drugiej strony twórcy muszą rzeczywiście podjąć taką decyzję w jakiś taki no, dość ekspresowy sposób podjąć decyzję o tym, żeby po prostu opowiedzieć, co wybrać, jakie fragmenty, jakie epizody, bo to już można mówić o epizodach przecież, jakieś ważne momenty. No jest to odpowiedzialność, która chyba ciąży na wszystkich oczywiście.
1: No na pewno, ale na aktorze też, no bo przecież wiadomo, że publiczność, widzowie będą utożsamiać, jakby zawsze patrzeć na pana. To znaczy akurat w pana przypadku, jeżeli chodzi o pana aktorstwo, to chyba nie za mocno to jakby spowodowało, że wszyscy widzieli w księdza Popiełuszkę przez całe lata, bo gra pan tyle ról i tak odmiennych, że tutaj akurat chociażby na przykład rola w Kamerdynerze. Dostał pan nagrodę dla najlepszego aktora na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale to nie jest tylko ta rola. No pan po prostu jest taki kameleon. No właściwie może pan grać i w dramacie, i w komedii. Nasi tutaj widzowie oglądali pana w Teściach 1, w Teściach 2. No w każdym razie, cokolwiek pan nie zrobi, to za każdym razem jest pan inny, co jest to wielkie aktorstwo. Bo często jest tak, znaczy aktorzy mają tę jedną rolę i później jakby ją powtarzają, a w pana przypadku tego nie ma.
2: No byliśmy trochę tego uczeni w szkole przez moich mistrzów. Ja byłem trochę tego uczony. Myślę, że dużo tutaj zawdzięczam takiej osobie jak profesor Zbigniew Zapasiewicz. No, ja go widziałem rzeczywiście w różnych wcieleniach. Myślę, że to zapamiętałem i to gdzieś tam się na mnie ocisnęło. On był fantastyczny i w rolach takich rzeczywiście dramatycznych, jak również w rolach komediowych. Więc rzeczywiście może to spotkanie, czy ta osobowość wpłynęła na to i też sposób uczenia, w jakich nas uczył, mówiąc, że tak na dobrą sprawę, no taki jest taki zawód, że trzeba czasami, tak jak malarz, namalować różne obrazy, tak? Oczywiście poruszamy się w pewnym stylu aktorstwa, no każdy z nas tego stylu będzie szukał, prawda? Swojego, niepowtarzalnego, jakiejś swojej osobowości, ale w sumie poruszamy się w przestrzeni bardzo różnej i to dobrze by było, żeby to aktor sobie uzyskał.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
4: Jeżeli chodzi o teatr właśnie, czy film, czy to dla Pana jakby nie ma różnicy w sensie, że lubi Pan tak samo teatr, jak i film? Chętniej Pan gra w filmie, czy w teatrze?
5: Ja myślę, że w ostatnim czasie rzeczywiście ten film, czy jakaś ta przestrzeń właśnie teatru, telewizji, filmu, seriali, myślę, że to chyba, generalnie kamera, myślę, że to chyba jest takim moją przestrzenią, którą w sobie gdzieś tam odnajduję, ja się po prostu tam dobrze czuję i tyle. Teatru rzeczywiście w ostatnim czasie jest mniej. To spowodowane jest tego, że rzeczywiście mam sporo tych propozycji filmowych, serialowych, chcąc mieć tą przestrzeń takiej wolności w podejmowaniu decyzji, wolnego kalendarza, właśnie to taka mała, świadomy mój wybór, o, powiem tak. Także zdecydowanie powiem kamera.
4: Kamera?
5: Na pewno satysfakcję w tym zawodzie daje mi to, że widzowie bardzo często, kiedy się z nimi spotykam, mają jakąś taką niewymuszoną potrzebę po prostu podziękowania za coś, co widzieli, albo za właśnie te rzeczy, które widzieli, albo są świeżo po obejrzeniu, bo jesteśmy świeżo właśnie jakiej po premierze. Więc to jest chyba największa satysfakcja, że ta praca, bo nie kamera, że praca daje taki zwrot w postaci tego, że to jest gdzieś tam ludziom potrzebne, że oni się z tym fajnie, dobrze czują. W sumie to, co jest związane z tym zawodem, czyli no, dobrze wykonać tą swoją pracę, no, żeby trafić tą swoją pracą do ludzi, że to jest też taka forma no, dania ludziom rozrywki, tak? I oni się z tym dobrze czują. I oni się w tym dobrze czują i dla nich to jest naprawdę, nie jest to stracony czas. Więc to jest chyba największa moja satysfakcja, że rzeczy, w których gram, w których biorę udział, to wraca potem w takiej energii ze strony widzów, którzy chcą za to jakoś tam wyrazić swoją wdzięczność, podziękować przy okazji zdjęcia jakiegoś słowa. To chyba jest najfajniejsze.
4: Na przykład postać, no akurat bardzo znana, ojca Mateusza, którą portretyzuje Żmijewski, Artur, tak. Jest właśnie takim to przykładem postaci, która wpływa, tak jak pan powiedział, bardzo dobrze na widza, że widz lubi i szanuje tę postać i daje mu to pewien taki spokój wewnętrzny, oglądając go, że ksiądz może być właśnie taki mądry, taki właśnie powinien być ksiądz, prawda? To musi być chyba ogromna satysfakcja dla aktora, właśnie też odtwarza taką rolę, że jest to bardzo taka pozytywna postać i chyba widzowie bardzo to doceniają.
5: Przede wszystkim w tym zawodzie najważniejsze są emocje widzów, bo wiadomo, może być taka rola, o której pani mówi, która się kojarzy z czymś pozytywnym, ale również możemy grać role, które dla widzów są rolami, można tak odebrać, mało pozytywnymi albo mało sympatycznymi, a mimo wszystko wzbudzającymi emocje. I to chyba jest najważniejsze w tym zawodzie. Stajemy przed obrazem, on wywołuje, to jest najgorsza rzecz chyba, kiedy obraz nie powoduje w nas żadnych emocji. A jeżeli on wywołuje w nas emocje, czasem skrajne, od zachwytu poprzez, nie wiem, przerażenie, czy coś takiego negatywnego, czego się boimy i tak dalej, wiadomo, są różne jakby rzeczy, to chyba to jest najważniejsze. To generalnie polega właśnie na tym, żeby te
4: wywołać
5: emocje u widza, i o to właśnie chodzi w sztuce. I też w naszej pracy, tak? To w zależności od tego, jakie te role kreujemy. No, są takie właśnie role, jak pani mówi, ojciec Mateusz, a są takie jak chociażby von Kraus. Też no, postać taka, można powiedzieć, no, mało sympatyczna, natomiast jakby wpisująca się w pewien taki no, obraz tamtej epoki,

0: tych ludzi i jakby no zadanie, które zostaje postawione przed aktorem, przez reżysera, no taki obraz takimi farbami trzeba czasami wymalować, więc, ale najważniejsze są emocje. Tak, myślę, że emocje.
1: A jakie role jeszcze przed panem, jak pan myśli, o czym pan marzy w ogóle jako aktor, o jakiejś roli?
0: Oczywiście, że są jakieś tam myśli czasami, no to trochę tak jak chyba u każdego twórcy coś myśli o czymś. Kiedyś rzeczywiście oceniano aktorów przez pryzmat tych wybitnych, wielkich naprawdę ról teatralnych. Natomiast ja w tym moim ostatnim czasie tak bardzo jestem rozpieszczany różnymi...
1: No jest pan bardzo rozpieszczany, a słusznie rozpieszczany.
0: Udaje mi się, że ja tak jakbym na gorąco miał teraz usiąść i pomyśleć, jakiej roli jeszcze marzę, to naprawdę byłbym... No coś byłoby nie tak, bo to naprawdę...
1: Ale co, myśli pan, że pan był pani skromny, gdyby tak było? Czy...
0: Nie, to chyba nie jest z tym związane. Ja po prostu jestem zaskakiwany tą skalą i jakby...
1: Propozycji
0: i takim jakby wachlarzem tych ról, że w sumie jakbym tak miał usiąść i tak pomyśleć, to musiałbym się naprawdę chyba nieźle namyśleć, co to mogłoby jeszcze być i chyba bym bardzo zgrzeszył, gdybym powiedział, że rzeczywiście jest coś, co koniecznie chciałbym zrobić. Oczywiście pewnie miałbym do tego oczywiście prawo, natomiast nie mam w sobie takiej przestrzeni, że siadam w wolnej chwili na kanapie, myślę, co tu ja jeszcze mógłbym zagrać. Życie jest tak cudowne i tak mnie zaskakuje, że rzeczywiście otrzymuję takie rzeczy, którymi sam jestem tak bardzo pozytywnie jakby zaskakiwany, że to można jeszcze tak, a to jeszcze coś takiego. I myślę, że w tym momencie, w którym jestem, mogę powiedzieć, że cieszę się, że te propozycje, że jestem potrzebny w tym zawodzie, że mogę grać przede wszystkim, tak, i to jest największe szczęście, że ja mogę grać, że mogę być aktorem czynnym. To jest wielkie szczęście.
1: A jaką radę dałby pan młodym aktorom teraz w tym świecie, teraz tej technologii, w ogóle takim zmieniającym się świecie, jeżeli chodzi też nawet o aktorstwo?
0: To jest rzeczywiście niezwykle trudny moment, można powiedzieć, że rzeczywiście technologie zaczynają jakby dominować. Ja muszę powiedzieć, że w moich czasach, kiedy kończyłem szkołę w 97 roku, to taką przestrzenią głównie, w której się realizowałem, jest teatr. Mhm. Ja nie myślałem w ogóle o tym, że tak to wyewoluuje w kierunku właśnie filmu, seriali i tak dalej. Chyba nikt wtedy o tym tak nie myślał. To był taki czas, w którym w telewizji publicznej rozpoczynano emisję dwóch seriali, to byli Złotopolscy i Klan, i długo, długo nic. Więc ja na dobrą sprawę przez wiele lat, prawie 10, grałem głównie w teatrze, ale muszę powiedzieć, że ta przestrzeń dużo rzeczy mnie nauczyła, więc jeżeli ja bym mógł coś doradzić młodym ludziom, to raczej nie konkurowanie z nowymi technologiami albo ustawianie się w kolejce, co jest oczywiście istotne do castingu i kolejnych ról, ale żeby dużo grać w teatrze, bo tam się można wszystkiego nauczyć. Kontakt z żywym widzem jest jednak czymś nieocenionym. Coś zostaje i też uczy aktora. Także ja bym doradzał w miarę możliwości grać i jeszcze raz grać, dużo grać w teatrze.
1: Niedługo będziemy też gościć pana w Sydney. W czwartek wiem, że jest spotkanie z panem w konsulacie w ramach klubu literackiego, który się tutaj uformował w Sydney. I bardzo się cieszymy oczywiście na to spotkanie. I jak długo jeszcze pan zostaje w takim razie? Czy są jeszcze jakieś plany odwiedzenia innych miejsc, innych miast?
0: Nie. Ta moja podróż zakończy się w Sydney. 4 maja wylatuję do Polski, więc, ale mam nadzieję, że to są miłe początki odwiedzania może częściej Australii, bo to wyjątkowy kraj.
1: Bardzo się cieszę, że tak pan myśli. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był pan Adam Woronowicz, a za uwagę dziękuję. Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Ja tylko przypomnę, że spotkanie z aktorem, naszym dzisiejszym gościem, aktorem Adamem Woronowiczem, odbędzie się dzisiaj w czwartek na terenie konsulatu RP w Sydney o godzinie 18:30.
3: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish. Albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
2: Jak Państwo słyszeli i jak słyszymy cały czas od gości, którzy odwiedzają Australię, wszyscy zgodnie są zachwyceni australijską przyrodą. Przed Państwem o unikatowej australijskiej przyrodzie, o tym, co czyni ją wyjątkową i o tym, co jest zagrożone, Dariusz Paczyński.
4: Australia to jedno z najbardziej zróżnicowanych biologicznie miejsc na Ziemi. Jest ona domem dla dzikich zwierząt i gatunków roślin, których nie można spotkać nigdzie indziej na świecie. W tym odcinku Australia Explained dowiesz się, co czyni australijską bioróżnorodność tak wyjątkową, jakie są dla niej zagrożenia i jak wszyscy możemy ją chronić. A oto szczegóły. Jako kontynent wyspiarski Australia przez długi czas pozostawała w izolacji, co ukształtowało niezwykły świat przyrody, charakteryzujący się bioróżnorodnością, niespotkaną nigdzie indziej na Ziemi. Jednak to niezwykłe środowisko jest zagrożone. Ponad 2000 gatunków ssaków, ptaków i bezkręgowców jest zagrożonych wyginięciem, a Australia ma najgorszy bilans wymierania ssaków na świecie. Na dziką przyrodę i rośliny Australii wpływa wiele czynników, ale istnieją również praktyczne sposoby, dzięki którym ludzie mogą pomóc chronić tę wyjątkową bioróżnorodność. Profesor Hugh Possingham, współprzewodniczący Rady do Spraw Różnorodności Biologicznej i wiceprezes BirdLife Australia, twierdzi, że rośliny i zwierzęta Australii należą do najbardziej wyjątkowych na świecie.
5: And it's partly because Australia has been an isolated continent for a very long time. It broke away from other continents.
4: A to po części dlatego, że Australia przez bardzo długi czas była odizolowanym kontynentem. Oderwała się ona od kilku kontynentów ponad 50 lat temu. Na przykład wiele naszych torbaczy, koali, kangurów, wombatów, a także ssaków, jajorodnych, dziobaków i kolczatek nie występuje nigdzie indziej na świecie. Jade Bromilo, kobieta z Indigenous Desert Alliance, wyjaśnia, że dla rdzennych mieszkańców Australii kraj to o wiele więcej niż ziemia. To rodzina, kultura i tożsamość.
6: Country holds our stories, our dreaming, our ancestors, and these responsibilities are really important.
4: Kraj to nasze historie, nasze marzenia, nasi przodkowie, a te obowiązki są naprawdę ważne, aby je kontynuować. Mamy obowiązek dbać o rośliny i zwierzęta we właściwy sposób. Są one częścią naszych systemów żywnościowych, naszych totemów, naszych wymarzonych opowieści, naszych nauk, które będziemy przekazywać następnemu pokoleniu. Australijscy pierwotni ludzie żyli obok tych gatunków przez dziesiątki tysięcy lat, rozwijając dogłębną wiedzę o ziemi i jej rytmach.
6: You understand the patterns when they move, when they breed, and when they're thriving and when something's not right.
4: Rozumiemy wzorce ich przemieszczania się, rozmnażania i rozkwitu, a także sytuacji, gdy coś jest nie tak. Dlatego kiedy mówimy o dzikiej przyrodzie i florze, nie chodzi tylko o to, że są wyjątkowe, ale o to, kim jesteśmy jako rdzenni mieszkańcy. Profesor Possingham twierdzi, że ochrona tej unikalnej bioróżnorodności Australii jest ważna nie tylko dla gatunków dzikiej przyrody i roślin, ale także dla zdrowia i dobrobytu wszystkich Australijczyków.
5: Healthy ecosystems, forests, lakes, grasslands. These are the things that provide services for humanity. They provide clean air, they mitigate against climate change.
4: Zdrowe ekosystemy, lasy, jeziora, łąki są pozytywne dla ludzkości. Zapewniają czyste powietrze, łagodzą zmiany klimatu i stanowią podstawę niektórych naszych głównych gałęzi przemysłu, na przykład turystyki i rolnictwa. Jeśli stracimy gatunki, funkcjonowanie tych ekosystemów zacznie spadać. W związku z tym korzyści i usługi, jakie nam one zapewniają jako ludziom, również maleją. Jednym z zagrożonych gatunków dzikiej przyrody w Australii jest wielki skink pustynny, który ma znaczenie kulturowe dla rdzennej ludności, wyjaśnia kobieta Bromilo.
6: Great desert skink or jacara. It's a small orange lizard that lives underground in a family burrow system.
4: Wielki skink pustynny, czyli ta jacara, to mała pomarańczowa jaszczurka, która żyje pod ziemią w rodzinnym systemie. Piękno jacary polega na tym, że żyją razem przez wiele pokoleń, dzieląc tę samą norę i opiekując się sobą nawzajem. I to właśnie odzwierciedla w pewien sposób, w jaki my, społeczności tubylcze, cenimy naszą rodzinę, naszą społeczność i troskę o kraj. Cave Bradby jest szefem Gondwana Link, organizacji zajmującej się ochroną przyrody w Australii Zachodniej, która dąży do ponownego połączenia ponad 1000 kilometrów siedlisk w południowo-zachodniej części kraju. To tragedia, że moje dzieci nie mogą biwakować jak dawniej i mieć podkrążone oczy wokół ogniska z powodu bogactwa dzikich zwierząt, które kiedyś mieliśmy. Wiemy, że utrata ssaków to poważny problem, ale dopiero teraz zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak ogromny był kryzys wymierania wielu roślin, które zostały wyniszczone, a których nigdy nie widzieliśmy. Profesor Possingham twierdzi, że trzy główne zagrożenia napędzają utratę bioróżnorodności w Australii, począwszy od niszczenia siedlisk na rzecz rozwoju miast i rolnictwa.
5: Species, if they lose their habitats, their populations decline and they head slowly towards extinction.
4: Gatunki, jeśli tracą swoje siedliska, maleją i powoli zmierzają ku wyginięciu. Drugą najczęstszą przyczyną wymierania w Australii są gatunki inwazyjne. Dlatego wprowadziliśmy lisy, koty, jelenie, wiele, wiele inwazyjnych gatunków, chwastów i niektóre choroby. Ale wszyscy możemy pomóc i chronić australijską przyrodę i rośliny, mówi profesor Possingham.
5: You may decide to join a conservation group, a local group in your local area.
4: Możesz zdecydować się na dołączenie do grupy ochrony przyrody, lokalnej grupy swojej okolicy, a nawet we własnym ogrodzie możesz sadzić rodzime drzewa i krzewy wszędzie tam, gdzie występują luki. A kiedy dowiesz się już, jak tragiczną stratą dla kultury i zdrowia Australijczyków jest niszczenie środowisk, porozmawiaj z lokalnym politykiem i po prostu daj wyraz swoim obawom dotyczącym utraty australijskiej flory i fauny. Czy to za pośrednictwem lokalnych grup społecznych czy organizacji non-profit działających na rzecz ochrony środowiska, istnieje wiele sposobów, w jaki ludzie mogą zaangażować się w ochronę przyrody, jak wyjaśnia Bradby.
7: Our program is fundamentally about achieving massive improvement in ecological health at a very large scale.
4: Nasz program koncentruje się zasadniczo na osiągnięciu znacznej poprawy stanu środowiska na dużą skalę, ale tak duże zmiany składają się tylko z wielu małych zmian, które zachodzą w miarę spójnie, a każda z tych małych zmian musi być popierana przez jednostki lub grupy osób, niezależnie od tego, czy jest to osoba na 5-akrowym terenie, który może nawet przyjąć dziką przyrodę, lub grupa inwestorów, którzy mogą zainwestować znaczne środki, aby wprowadzić zmiany na dużą skalę. Każdy z nas może znaleźć coś, co robi różnicę. Z SBS News na podstawie materiału Phila Taka dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. 9 maja w Melbourne w klubie Syrena odbędzie się bal z okazji Dnia Matki. W programie będzie grał zespół na żywo Wesoły Autobus, ogłoszenie Matki Roku i wręczenie nagrody. Drzwi otwarte o godzinie 18, muzyka od godziny 19. To ogłoszenie dla mieszkańców Sydney. Zespół Lykonik zaprasza w piątek 1 maja do klubu Polonia na godzinę 19 na zabawę wiosenną. Muzyka będzie zróżnicowana, coś dla każdego, dobrego dla każdego. No i oczywiście występ zespołu Lykonik 1 maj, klub w Plumpton, godzina 19.
1: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 30 kwietnia, temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część pierwsza, prowadzenie Magdalena Delport, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville. 20 maja, temat kultura jako oręż. 10 czerwca, temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca, temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia, temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
0: Drodzy Państwo, nasza audycja dobiegła już końca. Za uwagę dziękuję Państwu serdecznie. Dorota Banasiak. Zapraszam do słuchania nas już jutro o godzinie 14 na żywo. Oczywiście sposobem przez radio, przez stronę internetową, przez aplikacje i przez inne platformy, takie na przykład jak przez YouTube. Słuchania na żywo, a także po czasie. Z każdego miejsca na świecie i o każdej porze. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę udanego popołudnia. Do jutra.